jedną panolenkę z Dunaju zławiajcie. Rybacy, rybacy, sieci zarzucili, na dobną panolenkę z Dunaju złowili. Na dobną panolenkę z Dunaju złowili. Już nad panolenką srebrne dzwony dzwonią, a Jasia, Kulta i Kacper ma końmi gonią. A Jasia, Kulta i Kacper ma końmi gonią. Na dobną panulę do grobu wsadzają, a Jasia, Kulta i Kacper końmi rozrywają. A Jasia, Kulta i Kacper końmi rozrywają.